ogun bi ogigi na yo emo afaya bi praise prophet olufemi oni yo ma sura loruko jesus yanu ma sele lojo sunday 13 september 2026